Novosti ve streamech. Čo práve trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: Vypni výber. Zapni fajn.
1: Fajn. Čania, čuanen, nendom, game. Nendom.